0: Imagina esta sazón sonaría por ti. ¿Quién lo diría? ¿Qué tal la quina esta sazón sonaría?
1: Hot Latino Chart. S tabo je Patricia Pangeršič.
2: Prva urca najboljše latino lestvice je za nami in vsak kip smo nazaj s temle.
1: Hot Latino Chart. Hot Latino Chart s Patricio Pangeršič.
2: Pred nami je še ena ura najboljših latino komadov, to je Hot Latino Lestvica, ki za petko večer te ogrevam Patricia Pangeršič in mi smo že pri 15. mestu. Alvaro Soler, La Libertad.
3: 15. mesto.